0: teraz pytanie do ludzi stojących i siedzących. Czy macie śpiewniki ze sobą?
1: Mamy!
0: Jeszcze raz głośno, macie?
1: Mamy!
0: Czyli zaśpiewamy razem wspólnie.
2: Domeczek!
0: No to na ostatnią stronę, tam jest taki piękny utwór, Lipka!
3: Odpal śpiewnik za 3,50.